0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 954 FM Radio Maestro.
2: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.